stolniki już od stworzenia Ameryki, że na końcu kariery aż budą krew cedzić, cery budą dziedzić jejich rewolwery. A tak to chodzi z pistolniki już od stworzenia Ameryki.